akubaga ajogu ibaba ajego magana ejugbe go neti wogu ogwa na tudangote fawe.